Kolego Norwet nemnyi tieno noto negararan got missing noto nebo Shalin Masi nekagoitwa ile tente tutetembe tutabrani kongwe njoronok tugul chekaba sokoni akonyorchiga alisiet kilenen pongezi sana got kumesiki komatia roge nyone susana enda kikosek tutenje mitenta dakika kidogo karibu dakika tano kwenye susana sinyote star 1 agoi asubui unota ninyi nyote star 1 agoi asubui ama kungita ketugul nemnyi tutapata na siku ya kesho ente tutetembe noto nebo kasi tama unkun kimba unota ne peru rot kimba unota ne bota kalieta ngiende nota ne bogiptaya tiketi ne betu nota ne bogaron kaine nyugo shila chebet testa yep chita chefem tuketap